0: oggi noi tutti crediamo.
1: Et af hans mest væsentlige bidrag var hans virke som fortaler for Tysklands reintegration i det internationale samfund. Sammen med Vesttysklands kansler Konrad Adenauer og den franske udenrigsminister Robert Schuman deltog han aktivt i kampagnen for europæisk enhed. De var tre mænd fra grænseregioner, tre mænd forfulgt af fascisme, som forstod, at grænser var noget, der skulle overvindes for at sætte en stopper for flere års krig.
2: De Gasperi støttede Schuman-erklæringen, som ledte til oprettelsen af det europæiske kul- og stålfællesskab, og han fremmede også ideen om en fælles europæisk forsvarspolitik. I 1951 adresserede han Europarådet på fransk for at tale om vigtigheden af det europæiske forsvarsfællesskab. Her sagde han:
1: Hvis vi kun skaber fælles administrationer uden nogen højere politisk vilje ledt af en central autoritet, hvor nationale interesser forenes, finpudses og plejes for at blive til en højere enhed, så er der risiko for, at dette europæiske projekt vil fremstå koldt og livløst sammenlignet med individuelle nationers dynamik.
2: De Gasperi var den faste overbevisning, at det at være tilhænger af de europæiske enhedstanker vil bringe fred og demokrati til kontinentet. Han forestillede sig et forenet Europa, ikke som en erstatning for de individuelle nationer, men som et partnerskab, hvor landene støtter og styrker hinanden. Han voksede op i et grænseområde, levede i et fascistisk regime og var en del af et mindretal. Det gjorde ham dybt opmærksom på behovet for et europæisk fællesskab, der kunne hele sårene efter krig og forhindre fremtidige grusomheder. Denne vision delte han med Robert Schuman og Konrad Adenauer, to andre grundlæggere af den europæiske union.
1: Selvom han døde i 1954 og ikke nåede at se sin drøm blive til virkelighed, forbliver Alcide de Gasperi en væsentlig figur i historien om europæisk integration. Hans eftermæle lever videre i den europæiske unions værdier og institutioner, som vi kender dem i dag. Roberta Metsola beskriver hans indflydelse sådan her.
2: Det her er Europa, som Alcide de Gasperi forestillede sig det. Et Europa, hvor grænser ikke sætter en stopper for ambition, hvor samarbejde fører til fælles velstand. Et Europa, som vi må fortsætte med at bygge for dem, der kommer efter os. Et Europa, der er baseret på værdier og tilbyder løsninger. I dag og hver dag ærer vi hans minde og hans arv og fører hans vision ud i livet.
0: Realizzeremo la sua visione.
1: Denne podcast er produceret af Europarl Radio.
2: Europaparlamentets webradio.
3: Słyszeliście kiedyś o wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego? Już sama nazwa tytułu zajmowanego stanowiska sugeruje, że odgrywają oni istotną rolę w parlamencie i muszą być ważnymi postaciami politycznymi. Ale czy wiecie dokładnie, co robią wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, kim są i jak są wybierani? Podobnie jak w przypadku przewodniczącego, wiceprzewodniczący muszą najpierw zostać wybrani do parlamentu w wyborach powszechnych jako zwykli posłowie. Wybory europejskie odbywają się co 5 lat, ale parlament wybiera swojego przewodniczącego i wiceprzewodniczących co 2,5 roku. Wiceprzewodniczących na pierwszą połowę kadencji parlamentarnej wybiera się po wyborach europejskich w lipcu. Drugie wybory odbywają się w połowie kadencji, 2,5 roku później, czyli w styczniu. Gdy zwolni się stanowisko wiceprzewodniczącego w trakcie kadencji, parlament przystępuje do wyboru następcy. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy urzędujący wiceprzewodniczący obejmuje inne stanowisko polityczne w swoim kraju lub w innej instytucji unijnej. Zdarzają się też inne przypadki, na przykład w styczniu 2023 roku, kiedy wiceprzewodniczącym został Marc Angel, poseł do parlamentu z Luksemburga. Zastąpił na tym stanowisku Greczynkę Ewę Kaili, która utraciła stanowisko w wyniku skandalu związanego z praniem pieniędzy i korupcją. Kandydata na wiceprzewodniczącego może zgłosić grupa polityczna w parlamencie lub grupa składająca się z 1/20 wszystkich posłów, czyli co najmniej 36. Kandydat musi uzyskać bezwzględną większość, co oznacza, że musi otrzymać ponad połowę wszystkich głosów oddanych w głosowaniu tajnym. Za wybranych uznaje się do 14 kandydatów, którzy zdobyli bezwzględną większość w pierwszym głosowaniu. Jeżeli liczba kandydatów, którzy uzyskali bezwzględną większość głosów, jest mniejsza niż liczba miejsc do obsadzenia, przeprowadza się drugie głosowanie na tych samych warunkach, by obsadzić pozostałe miejsca. Jeśli konieczne jest trzecie głosowanie, do wyboru wystarcza względna większość głosów, czyli wybrany jest ten, kto dostanie więcej głosów. Przy równej liczbie głosów, co zdarza się bardzo rzadko, wybrany zostaje kandydat starszy wiekiem. Teraz, gdy wiemy, kto i jak wybiera wiceprzewodniczących, przyjrzyjmy się bliżej ich zadaniom i obowiązkom. Głównym zadaniem wiceprzewodniczących jest to, by wspomagać, reprezentować i zastępować w razie potrzeby przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Przewodniczący deleguje im konkretne zadania. Mogą na przykład przewodniczyć posiedzeniom plenarnym Parlamentu, co oznacza, że mogą otwierać, zamykać lub zawieszać posiedzenia. Podczas posiedzeń utrzymują porządek, udzielają głosu posłom, zamykają debaty, poddają pytania pod głosowanie i ogłaszają wyniki głosowania. Reprezentują też Parlament w kontaktach międzynarodowych, podczas oficjalnych uroczystości oraz w czynnościach administracyjnych, sądowych i finansowych. Często obejmuje to wizyty w państwach spoza Unii i spotkania z przedstawicielami innych instytucji. Ponadto wiceprzewodniczący są członkami Prezydium Parlamentu Europejskiego, które dba o to, by Parlament funkcjonował sprawnie i ustanawia w tym celu odpowiednie przepisy. Prezydium przygotowuje też projekt budżetu Parlamentu i podejmuje decyzje w sprawach administracyjnych, kadrowych i organizacyjnych. Przy wyborze członków Prezydium posłowie starają się dopilnować, aby wiceprzewodniczący i kwestorzy zasadniczo reprezentowali wszystkie grupy polityczne w Parlamencie. W tym podcaście przyjrzeliśmy się, jaką rolę odgrywają wiceprzewodniczący w Parlamencie Europejskim. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o innych ważnych postaciach w Parlamencie, takich jak przewodniczący, prezydium i kwestorzy, posłuchaj innych odcinków tej serii podcastów. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
4: L'égalité et la non-discrimination sont des valeurs et principes clés de l'Union européenne, inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Pourtant, la discrimination à l'encontre des personnes LGBTQIA+, est toujours une réalité en Europe et au-delà, même si l'Union s'est dotée de plusieurs outils pour y remédier. L'objectif de l'Union est de construire une société plus inclusive, où personne n'a peur d'être soi-même ou d'aimer qui bon lui semble. Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Dans ce podcast, nous allons découvrir ce que fait l'Union pour lutter contre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre.
5: Dans trop de régions du monde, les personnes LGBTQIA+, sont toujours confrontées à des violations systématiques de leurs droits humains. Dans de nombreux pays, des lois discriminatoires exposent ces personnes au risque d'être arrêtées, tuées et confrontées à des violences ou à d'autres peines sévères. La santé physique et psychologique des personnes LGBTQIA+ est menacée. Par exemple, les actes sexuels consentis entre personnes de même sexe sont illégaux dans plus de 60 pays et les personnes LGBTQIA+ y risquent la prison, des amendes ou d'autres sanctions. Dans au moins 7 pays, le Yémen, l'Ouganda, l'Arabie Saoudite, le Nigeria, la Mauritanie, l'Iran et le Brunei, les actes sexuels entre personnes de même sexe sont passibles de la peine de mort. Depuis 2013, plusieurs pays ont adopté de nouvelles lois qui criminalisent les relations homosexuelles. Les Nations Unies et d'autres groupes de défense des droits humains ont critiqué ces lois et souligné que les législations de ce type peuvent créer un climat d'intimidation qui encourage l'homophobie et les crimes de haine.
4: L'égalité et le respect de la diversité sont au cœur du projet européen. C'est pourquoi l'Union européenne dispose de l'une des législations antidiscrimination les plus complètes au monde. Les 27 sont encouragés à adopter des mesures juridiques, politique et financière, pour lutter contre la violence, les discours haineux et la marginalisation. De plus, l'Union s'efforce de promouvoir les droits des personnes LGBTQIA+, partout dans le monde. En 2020, la commissaire européenne à l'égalité Elena Dalli a déclaré
6: « It is unacceptable that people have to pay a price for who they are. »
5: Il est inacceptable que des personnes doivent payer le prix de ce qu'elles sont, parfois même au prix de leur vie. Ce qui arrive à nos frères et sœurs ne fait que renforcer ma détermination à continuer à travailler et à défiler avec les communautés LGBTQI en Europe et au-delà. Même lorsque nous ne sommes pas les bienvenus, nous savons que ce que nous faisons est juste.
4: En 2020 toujours, pour la toute première fois, la Commission européenne a adopté une stratégie pour 5 ans en faveur de l'égalité de traitement des personnes LGBTQIA+, sous la houlette de la commissaire Elena Dalli. Cette stratégie comprend une série de mesures dans 4 domaines. Lutter contre la discrimination à l'égard de la communauté LGBTQIA+, garantir la sécurité des personnes LGBTQIA+, construire des sociétés inclusives et mener campagne en faveur de l'égalité de traitement des personnes LGBTQIA+, dans le monde.
5: Le travail sans relâche réalisé pour lutter contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie trouve sa base juridique non seulement dans les traités de l'Union, mais aussi dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union. Il s'agit de la première charte internationale des droits de l'homme à interdire explicitement la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Néanmoins, la législation à elle seule ne suffit pas à faire évoluer la situation. Les préjugés et les partis pris à l'encontre des personnes LGBTQIA+, prennent différentes formes. La violence verbale, la violence physique et la marginalisation sont des phénomènes quotidiens dans notre société. Au sein de l'Union, plus d'une personne sur deux considère que la discrimination à l'égard des personnes LGBTQIA+, est répandue dans son pays. Selon l'enquête Eurobaromètre 2024, près de 7 Européens sur 10 estiment que les personnes lesbiennes, gays et bisexuelles devraient avoir les mêmes droits que les personnes hétérosexuelles. Le même pourcentage pense aussi que le mariage entre personnes de même sexe devait être autorisé dans toute l'Europe. Si l'on compare avec le dernier rapport, publié en 2019, l'enquête montre que la plupart des Européens sont désormais plus tolérants à l'égard des personnes LGBTQIA+, qu'il y a quelques années, malgré une recrudescence des discours de haine dans la vie réelle et sur les réseaux sociaux, et l'adoption de lois discriminatoires dans des pays comme la Pologne et la Hongrie.
4: En 2021, le Parlement a également adopté une résolution déclarant l'Union européenne zone de liberté pour les personnes LGBTIQ, où chacun est libre d'être soi-même et peut s'épanouir dans une société inclusive. Cette résolution a envoyé un message fort aux gouvernements qui ont introduit des lois anti-LGBTQIA+. L'Union a également attiré l'attention sur la situation des droits fondamentaux des personnes LGBTQIA+, en dehors de l'Union, et sur la nécessité de veiller à ce que leur situation soit prise en considération dans le cadre des procédures d'asile. La discrimination peut se produire n'importe où et dans n'importe quel domaine de la vie. En tant que citoyens européens, nous devons contribuer à protéger les droits et le bien-être de tous ceux qui nous entourent et faire partie de la solution.
5: Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
7: Lux, Premio del Público al Cine Europeo 2025. La película ganadora del Lux, Premio del Público al Cine Europeo 2025 es Flow. Las otras 4 finalistas fueron Animal, The Homie, Intercepted y Julie Keeps Quiet. Flow es una película animada de aventuras y fantasía dirigida por el cineasta letón Gints Cilvalodis. El mundo parece llegar a su fin. Una inundación arrasa el hogar de nuestro protagonista, un gato solitario que se ve obligado a compartir refugio con un diverso grupo de animales en un barco. A pesar de sus diferencias, tendrán que cooperar y afrontar los retos de adaptarse a este nuevo mundo. Flow se estrenó en la sección Un certain regard del Festival de Cine de Cannes de 2024. En la 97ª edición de los premios Oscar, ganó el premio a la mejor película de animación. También ganó el Globo de Oro a la mejor película de animación. Las cinco películas se proyectaron en pantallas de toda Europa y el público pudo votar sus favoritas. La clasificación final se obtuvo combinando el voto del público y el voto de los diputados al Parlamento Europeo, con una ponderación del 50% para cada grupo. El Lux, premio del público al cine europeo, pone de relieve películas que tratan temas sociales y políticos. Su objetivo es sensibilizar sobre las cuestiones sociales, políticas y culturales de Europa. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
0: Alcide De Gasperi era un visionario.
8: Alcide De Gasperi był wizjonerem, ale jego wizja nie zrodziła się z abstrakcyjnych ideałów. Ukształtowały ją doświadczenia człowieka, który żył na pograniczach zmieniających się imperiów. Te słowa przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli dobrze oddają, kim był Alcide De Gasperi, polityk, który marzył o pokojowym zjednoczeniu narodów Europy. Zapraszamy na cykl odcinków specjalnych podcastu Historia i Fakty. Opowiadamy w nich o ludziach, którzy ukształtowali Europę, jej tożsamość i wartości. Oto historię matek założycielek i ojców założycieli. Alcide De Gasperi urodził się w drugiej połowie XIX wieku, w części Cesarstwa Austro-Węgierskiego, w której mieszkali głównie Włosi. Ten zagorzały przeciwnik faszyzmu w 1943 roku założył partię Chrześcijańska Demokracja. Po II wojnie światowej został pierwszym premierem Republiki Włoskiej. Funkcję tę sprawował do 1953 roku. Wraz z Konradem Adenauerem i Robertem Schumanem aktywnie działał na rzecz jedności europejskiej. Pozostawił po sobie ideę, że narody i ludzie mogą osiągnąć więcej, gdy współpracują. Urodził się w Trydencie, regionie pogranicza. Doświadczył przełomu epok. Potrafił patrzeć poza granice i horyzont historyczny. Dlatego był w stanie wyobrazić sobie zjednoczoną Europę. Świat, w którym różnorodność stanowiłaby o sile wielkiego wspólnego projektu. Alcide De Gasperi urodził się 3 kwietnia 1881 roku w górach Trydentu Górnej Adygi, znanego również jako Tyrol Południowy. Region ten należał wówczas do Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Wychował się w biednej rodzinie pobożnych katolików. W 1900 roku przeprowadził się do Wiednia, aby studiować filologię. Zaczął tam działać w katolickim ruchu studenckim. Po ukończeniu studiów wrócił do Trydentu, gdzie pracował jako dziennikarz dla katolickiej gazety. Brał udział w kampaniach na rzecz poszerzenia praw mniejszości włoskiej. Kiedy w 1918 roku rozpadło się Cesarstwo Austro-Węgierskie, Trydent włączono do Włoch. Rok później De Gasperi został współzałożycielem Włoskiej Partii Ludowej. W 1921 roku wybrano go do włoskiego parlamentu. W latach 20. Mussolini umacniał swoją władzę we Włoszech. W 1926 roku faszyści zdelegalizowali wszystkie inne partie polityczne, w tym Włoską Partię Ludową. Jej przywódcy albo usunęli się z życia politycznego, albo zostali wygnani z kraju. De Gasperi został aresztowany w 1927 roku i skazany na 4 lata więzienia. Uwolniono go dzięki interwencji papieża Piusa XI. Przez 14 lat pracował jako bibliotekarz w Watykanie. W tym czasie zastanawiał się, jak pogodzić swoje wartości religijne z działalnością polityczną. W końcu napisał Koncepcję odbudowy, publikację, która stała się kamieniem węgielnym chrześcijańskiej demokracji. Było to ugrupowanie, które De Gasperi założył potajemnie w 1943 roku. Po upadku faszyzmu De Gasperi przewodził swojej nowo powstałej partii i został premierem. Funkcję tę sprawował do 1953 roku. Odbudował Włochy na fundamencie nowej konstytucji republikańskiej i silniejszych instytucji demokratycznych. Wykorzystał też ożywienie gospodarcze. Przeprowadził reformy dotyczące praw wyborczych dla kobiet, mieszkalnictwa, gruntów, rozwoju południa Włoch i inwestycji w energię. De Gasperi był zdecydowanym zwolennikiem współpracy między państwami. Wierzył, że należy pilnie odbudować pozycję Włoch na arenie światowej. Reprezentował Włochy na konferencji pokojowej w Paryżu 10 sierpnia 1946 roku, kiedy to kraj ten ponownie przyjęto do społeczności międzynarodowej. Gdy zabieram głos na tym forum światowym, czuję, że wszystko poza państwa uprzejmością jest przeciwko mnie. To przede wszystkim mój status byłego wroga sprawia, że czuję się jak oskarżony. I fakt, że zostałem tu wezwany po tym, jak najwybitniejsi z was, po długiej i żmudnej debacie, wyciągnęli już swoje wnioski. De Gasperi przekonywał Włochy do udziału w amerykańskim planie Marshalla i do przystąpienia do NATO. A wszystko to w czasie, gdy w kraju tym działała jedna z największych partii komunistycznych w Europie Zachodniej.
0: De Gasperi
8: rozumiał, że przyszłość Włoch zależy od przyszłości Europy. Przyszłości innej niż przeszłość. I udało mu się to. Rozumiał potrzebę kompromisów, ale nigdy nie godził się na nie w sprawie wartości, w które wierzył i w które wierzymy dzisiaj my wszyscy. Jedne z najważniejszych dokonań Alcidego de Gasperiego miały związek z jego działaniami na rzecz reintegracji Niemiec ze społecznością międzynarodową. Wraz z kanclerzem Niemiec Zachodnich Konradem Adenauerem i francuskim ministrem spraw zagranicznych Robertem Schumannem aktywnie propagował ideę jedności europejskiej. Ci trzej mężczyźni, wszyscy pochodzący z regionów przygranicznych i prześladowani przez faszystów, rozumieli, że aby położyć kres wojnom, należy znieść granice. De Gasperi poparł deklarację Schumanna, która doprowadziła do utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Promował też ideę wspólnej europejskiej polityki obronnej. W 1951 roku na forum Zgromadzenia Rady Europy w Strasburgu wygłosił po francusku przemówienie na temat znaczenia Europejskiej Wspólnoty Obronnej. Jeśli tylko stworzymy wspólną administrację, ale nie będzie woli politycznej i organizacji na szczeblu centralnym, która pozwoli zebrać, skonkretyzować i scalić interesy narodowe w wyższą formę, ryzykujemy, że projekt europejski będzie pozbawiony żaru i impetu, które mają poszczególne kraje. De Gasperi zdecydowanie wierzył, że działania na rzecz zjednoczenia Europy przyniosą kontynentowi pokój i demokrację. Wyobrażał sobie, że zjednoczona Europa nie zastąpi państw narodowych, ale będzie partnerstwem, w którym kraje wspierają się i wzmacniają. Dorastanie w regionie przygranicznym, życie pod rządami faszystów i przynależność do mniejszości uświadomiły mu dobitnie, że Europa musi się zjednoczyć, aby uleczyć rany wojny i zapobiec przyszłym okrucieństwom. Wizję tę podzielał też z innymi budowniczymi Unii Europejskiej, Robertem Schumannem i Konradem Adenauerem. Chociaż Alcide de Gasperi zmarł w 1954 roku i nie zobaczył na własne oczy, jak zrealizowano jego marzenie, uznaje się go za kluczową postać w historii integracji europejskiej. Jego spuścizną są dzisiejsze wartości i instytucje Unii Europejskiej. Taką Europę wyobrażał sobie Alcide de Gasperi. Europę, w której granice nie ograniczają ambicji, a współpraca prowadzi do wspólnego dobrobytu. Europę, którą musimy nadal budować dla przyszłych pokoleń. Europę opartą na wartościach, które przekładają się na rozwiązania. Dziś i każdego dnia pamiętajmy o nim. Szanujmy jego dziedzictwo i realizujmy jego wizję.
0: Realizzeremo la sua visione.
8: Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.

0: područja. Zahvaljujući njemu, poslovna i privatna putovanja su jednostavnija, europsko gospodarstvo snažnije, a kvaliteta svakodnevnog života unaprijeđena. Stoga je Schengensko područje jedno od najvećih postignuća projekta europske integracije.
1: Banki odgrywają istotną rolę w naszym codziennym życiu. Powierzamy im swoje pieniądze, zaciągamy w nich pożyczki, gdy chcemy kupić mieszkanie lub dom i korzystamy z nich, by przelewać pieniądze. My liczymy na to, że banki, w których trzymamy nasze pieniądze, pomogą nam nimi zarządzać. A Unia polega na własnych bankach i powierza im konkretne zadania i cele do osiągnięcia. Pewnie obiła Ci się o uszy nazwa Europejski Bank Centralny, ale czy wiesz, jak jego decyzje wpływają na zasobność Twojego portfela? A czy wiesz, że istnieje również Europejski Bank Inwestycyjny, który ma inne zadania? Przyjrzyjmy się im bliżej. Po pierwsze, porozmawiajmy o lokalizacji. Europejski Bank Centralny, w skrócie EBC, ma siedzibę we Frankfurcie. Frankfurt jest najważniejszym ośrodkiem finansowym Niemiec. We Frankfurcie znajduje się też największe lotnisko w kraju. To sprawia, że jest to idealne miejsce na podróże krajowe i międzynarodowe, w tym podróże służbowe. To nie przypadek, że Unia wybrała Frankfurt jako bazę dla tej ważnej instytucji finansowej. To samo dotyczy siedziby Europejskiego Banku Inwestycyjnego, EBI. Mieści się on z kolei w Luksemburgu, ważnym międzynarodowym centrum finansowym. Luksemburg jest członkiem założycielem Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, poprzedniczki Unii. Jaka jest rola tych dwóch dużych instytucji finansowych? Europejski Bank Centralny dba o euro. Współpracuje przy tym z krajowymi bankami centralnymi krajów, które używają euro jako swojej waluty. Opracowuje i wdraża politykę pieniężną w całej strefie euro. Musi utrzymywać ceny na stabilnym poziomie i dążyć do inflacji na poziomie 2%. Dlaczego 2%? Ponieważ zarówno wysoka, jak i niska inflacja może w dłuższej perspektywie zaszkodzić gospodarce. Kiedy inflacja jest wysoka, ceny szybko rosną, a portfele nam pustoszeją. Jeśli inflacja będzie stale wysoka, nie będziemy mogli kupić takiej samej ilości towarów i usług jak wcześniej. Dlatego w interesie systemu euro leży to, by utrzymywać stopę inflacji na poziomie 2% i unikać utraty klientów na swoich rynkach. Ważne jest utrzymanie zaufania do systemu. Z drugiej strony bardzo niska inflacja może być równie szkodliwa, bo może prowadzić do cięć wynagrodzeń i zwolnień pracowników. Oznacza to, że ceny co prawda mogą spaść, ale ludzie nie będą w stanie sobie pozwolić na wiele, bo zarobią mniej lub będą mieli trudności ze znalezieniem pracy. EBC dysponuje kilkoma narzędziami, dzięki którym może wywierać wpływ na gospodarkę strefy euro. Może na przykład decydować o wysokości najważniejszych stóp procentowych, aby utrzymywać ceny na stabilnym poziomie. Odpowiada również za to, by systemy płatności funkcjonowały prawidłowo i sprawnie. Chodzi tu na przykład o karty kredytowe i debetowe. Dzięki temu przelewy pieniężne w całej Europie czy płatności bezgotówkowe są szybsze, bezpieczniejsze i łatwiejsze. Ale EBC nie tylko nadzoruje płatności bezgotówkowe. Zezwala również na drukowanie banknotów euro, którymi płacimy za towary i usługi. I ma inne ważne zadanie. Nadzoruje banki europejskie. Dba o to, by funkcjonowały one prawidłowo i były w stanie poradzić sobie ze wszelkimi problemami finansowymi, które mogą się pojawić. Przejdźmy teraz do roli Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego misja jest zupełnie inna niż Europejskiego Banku Centralnego. EBI nazywa się często pożyczkodawcą Unii Europejskiej, ponieważ pożycza pieniądze na projekty wspierające unijne cele. Inwestuje więc w różne sektory, takie jak opieka zdrowotna, edukacja i mieszkalnictwo. Ale skąd ma środki na te projekty? Nie z budżetu Unii, jak można pomyśleć. Bank sam zaciąga pożyczki, głównie na rynkach kapitałowych, emitując obligacje, a następnie na korzystnych warunkach pożycza pozyskane pieniądze na wspomniane projekty. Około 90% tych pożyczek udziela w Unii. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub pracujesz w sektorze publicznym i prowadzisz projekt zgodny z unijnymi celami, możesz ubiegać się o pożyczkę w EBI. Bank oceni, czy się kwalifikujesz i sprawdzi, czy spełniasz jego cele kredytowe i masz dobrze opracowany biznesplan. EBI jest nie tylko jedną z największych instytucji finansowych na świecie, ale także jednym z największych pożyczkodawców na rzecz działań związanych ze zmianą klimatu. Nazywa sam siebie bankiem klimatycznym. Walka ze zmianą klimatu jest w centrum jego zainteresowań. Inwestuje w projekty, które mają zapewnić wszystkim zrównoważoną przyszłość. EBI wspiera również czystą energię i innowacje. Jego inżynierowie, naukowcy, ekonomiści i bankierzy współpracują z firmami, rządami i organizacjami pozarządowymi w 160 krajach, aby zbudować bardziej ekologiczną przyszłość. W ten sposób EBI dzieli się z klientami na całym świecie europejską wiedzą fachową i innowacjami. Jak usłyszeliśmy, dwa unijne banki mają odrębne, ale równie ważne zadania. Podsumowując, Europejski Bank Centralny jest przede wszystkim odpowiedzialny za politykę pieniężną. Utrzymuje ceny w strefie euro na stabilnym poziomie i dba o dobre warunki dla gospodarki, tak aby nasze portfele były wystarczająco zasobne. Natomiast Europejski Bank Inwestycyjny zapewnia finansowanie projektom, które przynoszą korzyści nam wszystkim. Inwestuje w bezpieczniejszą i bardziej przyjazną środowisku przyszłość ludzkości. Chociaż oba banki mają różne zadania, jedno jest pewne – są one bardzo ważne dla gospodarki Unii i odgrywają istotną rolę w zapewnieniu Europie dostatniej przyszłości. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na stronie Europarl Radio.